Slechny, de kiedy mecz idę mecz sedy, kiedy mecz idę zo sok, czuł tak samo mój, na wiele karabangu do rasiny z tym się w Mauritania, wyjdzie na obecnie gejdzi, radia te wahni, radia, wahni.